0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunejewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy rozmowę z Michałem Olszewskim, pisarzem, reporterem i kierownikiem działu zagranicznego Gazety Wyborczej, o źródłach obecnego kryzysu polsko-ukraińskiego, błędach popełnionych po obu stronach i przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Zaprosimy Państwa na wystawę Werdiur Zamku Królewskiego na Wawelu, która wkrótce zostanie zamknięta. Zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Gitanas Nausėda oświadczył, że najważniejsi politycy kraju uzgodnili, iż z konstytucji należy usunąć zapis zakazujący rozmieszczania na terytorium Litwy broni jądrowej. Po spotkaniu z przewodniczącym parlamentu, premierem oraz liderami frakcji sejmowych, Nausėda poinformował, że niemal wszystkie ugrupowania zgodziły się, iż artykuł 137 konstytucji, przewidujący taki zakaz, jest przestarzały i powinien zostać wykreślony. Prezydent dodał, że rozbieżności dotyczą jedynie trybu wprowadzenia zmian. Przedstawiciel partii Świetniemna opowiedział się za przeprowadzeniem referendum, jednak zdaniem prezydenta decyzję może podjąć parlament, który posiada mandat wyborców. Obecnie artykuł 137 litewskiej konstytucji stanowi, że na terytorium Litwy nie mogą znajdować się broń masowego rażenia, ani zagraniczne bazy wojskowe. Nausėda argumentował, że Litwa pozostaje praktycznie jedynym państwem NATO, które samodzielnie utrzymuje taki zakaz. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Do 17 ludzi zwiększyła się liczba zabitych w Kijowie. W miejscu rosyjskiego ataku trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe, powiadomiła w czwartek przed południem Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Wcześniejsze informacje mówiły o 13 zabitych i 86 rannych. Witalij Kliczko poinformował, że akcja ratunkowa trwa w dzielnicy Darnickiej, gdzie uszkodzony został budynek. Tam wciąż trwają poszukiwania ludzi pod gruzami, napisał w komunikatorze Telegram. Wszystko poszło nie tak, mówił przebywający w Wilnie Michał Olszewski, kierownik działu zagranicznego Gazety Wyborczej. Jak twierdził, obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich nie jest skutkiem jednego wydarzenia, lecz efektem narastających od miesięcy emocji, błędów popełnionych zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie oraz polityki, w której historia coraz częściej wypiera strategiczne myślenie o bezpieczeństwie. Z Michałem Olszewskim rozmawiała Anna Grygojcz.
3: Jak uważasz, w Wilnie, w Rydze, w Talinie relacje polsko-ukraińskie, ta stabilność tych relacji była postrzegana poniekąd też jako jeden z filarów bezpieczeństwa regionu. Czy ten obecny kryzys jest jedynie problemem dwustronnym, czy jednak może osłabiać także polityczną spójność całej wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej?
4: Gdybym miał ślizgnąć się po wierzchu i opowiedzieć o takich sygnałach, które widzę w Wilnie, Talinie czy Rydze, to ta spójność i solidarność nie została w najmniejszym stopniu osłabiona, dlatego że jak się idzie przez stolicę Litwy, to nadal widać wyrazy solidarności z Ukrainą. Mówimy o sferze symbolicznej, ale ona przecież jest ważna. Które to sygnały solidarności w Polsce już dawno zniknęły? Gdybyś wywiesiła na fasadzie jakiegokolwiek magistratu w Polsce ukraińską flagę, to kilka godzin później miałabyś pod tą flagą wybranie polskich narodowców, którzy żądaliby tego, żeby ją zdjąć, albo przynieśliby drabinę i
3: niesamowite.
4: Tak, więc jakby jeśli mówimy o sferze symbolicznej, no to jest... Tutaj widać fundamentalną różnicę i widać wyraźnie, że państwa bałtyckie nadal dają bezwarunkowe, jasne poparcie nie tylko w kwestiach symbolicznych. Ja nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby szef polskiego MSW rozmawiał z ukraińskimi żołnierzami w ich ojczystym języku, tak jak poprawnie, jeśli się mylę, rozmawiał z nimi niedawno, był już szef naszego MSW Kondratowicz, prawda?
3: Tak.
4: I nie przyniosło mu to żadnej ujmy i interes narodowy w najmniejszym stopniu na tym nie ucierpiał. W Polsce byłaby burza i debatowalibyśmy o tym całymi tygodniami, miałabyś żądanie wotum nieufności, głosowanie w parlamencie, wiki jazdów i w serwisach społecznościowych poszukiwanie ukraińskich przodków takiego ministra do piątego pokolenia wstecz. Więc wydaje mi się, że tutaj jest fundamentalna różnica i przynajmniej z polskiej perspektywy to takie bezwarunkowe wsparcie, jakie dają trzy kraje bałtyckie, a jeszcze trzeba do tego dodać Finlandię, jest, to się nie zmienia, na szczęście tak jest. I dodam jeszcze jedną rzecz, że na korzyść tego wsparcia działa fakt, że Litwa ma bardzo silnego ambasadora w Unii Europejskiej, mam na myśli komisarza Kubiliusa, który wykonuje świetną pracę nie tylko dla Litwy, ale przede wszystkim dla całej wschodniej flanki, zabiegając o to, żeby budżet na obronność, budżet na rozwój nowych technologii obronnych był jak największy, zabiegając o to, żeby sejf miał jak najlepszy kształt, zabiegając generalnie o to, żeby Unia Europejska zrozumiała, że my nie mamy innego wyjścia, jeżeli nie chcemy się poddać, to znaczy musimy uchwalić budżet, który będzie pierwszy w historii Unii Europejskiej budżetem wojennym.
3: Więc może zwyczajnie przeceniamy znaczenie tych sporów historycznych, jak uważasz? No, bo tak przyjmijmy, że no, na przykład gdyby jutro Rosja zaatakowała jakieś państwo NATO, czy ktokolwiek w ogóle pamiętałby jeszcze o takich orderach dyplomatycznych, różnych afrontach? Czy ta pamięć historyczna nie zaczyna dziś wypierać strategicznego myślenia o bezpieczeństwie?
4: To jest właśnie coś, co mnie martwi, że na przykładzie Polski widać, że jeśli stracisz miarę, jeśli stracisz proporcje, to cień przeszłości zaczyna dominować nad czasem teraźniejszym i mam poczucie, że tak jest obecnie. Co mają czuć Ukraińcy z winnicy, którzy słyszą, że ich miasto nie zostanie od partnerskiego miasta Kielce wysłużone 17-letnich autobusów Solaris, dlatego że Ukraina to banderowcy i potomkowie morderców i zbrodniarzy. Albo co mają

0: czuć i myśleć Ukraińcy nie tylko w Ukrainie, ale też w Polsce, kiedy słyszą od części radnych Przemyśla, że jest tutaj stowarzyszenie ukraińskie i może by tak ograniczyć jego działalność. Taka sugestia ostatnio w Przemyślu padła, no bo wynajmują lokal od miasta Ukraińcy, no to może by ten lokal im zabrać jako retorsję. I takich sygnałów w całej Polsce masz niestety bardzo, bardzo dużo. W związku z tym to nie jest tak, że sfera polityczna, że sfera symboliczna i sfera historyczna nie ma związku z taką bieżącą polityką i bieżącą refleksją. Niestety ma i nawrotki może sobie powtarzać ile chce, że to Rosja jest wrogiem Polski i Ukrainy i wspieramy Ukrainę w działaniach przeciwko Rosji, ale swoimi działaniami pokazuje, że jest inaczej. Gdybyś zapytała mnie, no to znaczy, co moim zdaniem powinno się zrobić w tak trudnej sytuacji, jak ta związana z Zełenskim, kiedy Zełenski nadaje w jednostce wojskowej imię, które nigdy nie będzie zaakceptowane przez Polaków. Ja bym powiedział, że jakby trzeba wyrazić protest, trzeba protestować, ale nie ma w tej sytuacji powodu, żeby sięgać do najcięższego kalibru dyplomatycznego, a to właśnie zrobił nawet.
1: No i z pewnością przyznasz mi rację, że to właśnie Putin dostał od Polaków i Ukraińców prezent, którego nie był w stanie wywalczyć na froncie.
0: To widać po reakcjach przecież w Rosji i to widać po tym, co napisał czołowy zagończyk Putina, czyli Miedwiediew. Możemy sobie powiedzieć, że Miedwiediew to jest po prostu smutny alkoholik, któremu kariera polityczna w Rosji nie wyszła, w związku z tym cóż on innego ma do stracenia niż być harcownikiem Putina, ale to jest część propagandy rosyjskiej. Miedwiediew jest znany, Miedwiediew jest słuchany. Opinie Miedwiediewa mają jakiś wpływ na rosyjską opinię publiczną. On jest postacią rozpoznawalną i takich Miedwiediewów wokół Putina jest bardzo dużo i z pewnością Kreml przyjął decyzję Nawrockiego, jak to by powiedzieć, głębokim zrozumieniem.
1: Polskie i ukraińskie środowiska dziennikarskie wystosowały apel, przypominając słowa Wośniewskiego i Kuczmy z 2013 roku, że pamięć o Wołyniu nie może stać się narzędziem politycznego konfliktu. Patrząc na te wydarzenia ostatnich dni, czy masz poczucie, że ten apel został przegrany, czy jednak nadal istnieje pewna szansa do jakiejś logiki pojednania?
0: Trudno mi tę logikę pojednania w tej chwili sobie wyobrazić, ale jakąś nadzieję upatruję w tym, że może kolejne eksplozje, które będą się odbywać, trochę to napięcie rozładują, choć z drugiej strony mam też przekonanie, że ile by tych ekshumacji po ukraińskiej stronie się nie odbyło, to i tak moim rodakom będzie zawsze mało. Wiesz, w ogóle społeczeństwo polskie uważa, że generalnie powiedziałbym, że z Ukraińcami trzeba grać twardo i nad tym wszystkim, za tym wszystkim, o czym w tej chwili mówimy, za tą polityką historyczną postępuje historia zupełnie inna, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, to znaczy wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Został otwarty pierwszy klaster negocjacyjny, to znaczy, że pierwszy duży krok Ukrainy został zrobiony. Politycy polscy, o czym nie powiedzą ci wprost ani oficjalnie, bardzo obawiają się tego ruchu ze względu na to, że rolnictwo ukraińskie to jest rolnictwo, które przykryłoby polskich rolników zbożowych, a trochę ich w Polsce jeszcze zostało, czapką. Tak. To znaczy, to jest taka siła i to jest taka jakość, i to jest tak konkurencyjna cena, że polscy rolnicy zbożowi przy takim, powiedzmy, rozumianym jako normalna konkurencyjność w zasadach spotkania nie mieliby po prostu szans. Mam pretensje do polskiego rządu, że nie próbuję z tym tematem wziąć się za bary i tak pracuję, jak gdyby ten temat nie istniał. Mam obawy, że to się może odbić w najbliższych latach czkawką, dlatego że widać, że sprawy idą do przodu, a konia z rzędem temu, kto wskaże polityków polskich z koalicji

0: teraz pewnie trzeba powiedzieć części polskich rolników, nawet przy okresach przejściowych, nie będą w stanie przetrwać, czy wyjść zwycięsko z konkurencji ze zbożowym rolnictwem Ukrainy, ale mamy jeszcze dużo czasu, jest jeszcze czas, żeby się na to przygotować, na przykład przebranżowić. W związku z tym ta praca w Polsce nie jest wykonywana, więc mówimy bardzo dużo o polityce historycznej, ale jest też sfera jakichś polskich lęków. Myślę, że coraz wyraźniej werbalizowana jest też takie przekonanie, że Ukraina, to może Cię dziwić, ale to wyraźnie słyszymy, że Ukraina stała się za silna. Bardzo dużą popularnością wśród moich kolegów dziennikarzy cieszy się taka opinia, że Ukraina prowadzi bezwzględną postsowiecką dyplomację. Polska jest bezradna. Ja bym tego tak nie nazwał, jakkolwiek pewne sygnały lekceważenia są dosyć wyraźne, ale to nie są sygnały, które płyną tylko i wyłącznie z Kijowa. To znaczy z jakichś powodów został ustalony format E3, czyli spotkania Ukrainy z Niemcami, Wielką Brytanią i Francją i nas w tym formacie nie ma, mimo że powinniśmy grać w nim bardzo istotną rolę i że to powinien być format E4. Czyli odbywa się dyskusja nie tylko o sposobach walki z Rosją, ale odbywa się dyskusja o ekonomii ukraińskiej, odbywa się dyskusja o tym, w jaki sposób państwa mogą pomagać Ukrainie, w jaki sposób mogą czerpać z tego jakieś zyski, a Polska w tej dyskusji nie uczestniczy. I teraz pytanie, czy to jest wybór Kijowa, czy to jest decyzja Kijowa, czy to jest słabość polskiej dyplomacji. Myślę, że obie odpowiedzi są poprawne i nawet jeśli to jest wybór Kijowa, to polska dyplomacja okazała się nie na tyle silna, jak powinna, żeby do tego stołu po prostu usiąść.
1: Pewną nadzieję jeszcze jednak mam, ale tak z twojego tonu słyszę, że akurat już nie warto ją mieć. Czy ten obecny kryzys faktycznie może skutkować tym, że Polska przestanie być dla Ukrainy partnerem pierwszego wyboru, chociażby nawet właśnie mówiąc już o spotkaniu w sprawach odbudowy Ukrainy?
0: Słuchaj, ja bym zapytał inaczej. Jak to się stało, że na przykład Holendrzy podpisują z Ukrainą bardzo dużą umowę dotyczącą wspólnej produkcji dronów? Jak to się dzieje, że ukraińska fabryka broni powstanie w Danii? Dlaczego to się nie dzieje w Polsce? No pewnie jakieś przyczyny są i pewnie dyplomacja ekonomiczna Danii czy Holandii jest mocniejsza niż dyplomacja ekonomiczna Polski, która tak się zawiesiła na tej swojej wspaniałości 2022 roku, 2023, że nie zauważyła, że jesteśmy już prawie w piątym roku wojny, że 4,5 roku temu zaczęła się wojna i że czas biegnie do przodu i potrzebne są inne narzędzia i inny sposób rozmowy. W związku z tym dyplomacja polska sięga po narzędzia, którymi posługuje się najsprawniej, czyli po politykę historyczną. Brzmi bardzo pesymistycznie, rzecz jasna, i masz rację, że to wyczuwasz. Natomiast ten pesymizm bierze się z takiego, inaczej mówiąc, ja nie widzę tych sygnałów, które wskazywałyby na obniżenie napięcia. Może piłeczka jest w tej chwili po stronie Kijowa, ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki gest można byłoby wykonać, żeby to napięcie w relacjach dwóch stron w tej chwili rozładować. Wszystko poszło nie tak, ale też nie usprawiedliwiam Zelenskiego i popełnił błąd, ale też dobrze wiem, że dla dużej części Ukrainy UPA to jest zupełnie inna formacja niż dla nas. Mówiłem o tym, że część historii UPA jest w Ukrainie obchodzona szerokim łukiem. I dla Ukraińców to jest symbol walki z Rosjanami, symbol walki o niepodległość. A dla Polaków UPA była i jest. Czymś się generalizuje, ale myślę, że mam do tego prawo. Dla Polaków UPA była, jest i będzie formacją, która odpowiada przede wszystkim za bestialski mord i za wyrżnięcie 100 tysięcy polskich obywateli w latach 40-60.
2: Była to rozmowa z Michałem Olszewskim, kierownikiem działu zagranicznego Gazety

0: gazety wyborczej. I powracamy do kraju. Prezydent potwierdził, że otrzymał kandydaturę obecnego wiceministra spraw zagranicznych Taurimasa Valisa na stanowisko ministra finansów oraz przedstawicielki Związku Samorządów Litwy w Brukseli Ewy Andriulaitytė na stanowisko minister środowiska. Nazwiska te przedstawił mu desygnowany na premiera Mindaugas Sinkevičius. Prezydent zapowiedział, że jeszcze dziś spotka się z obojgiem kandydatów. Oświadczył również, że nie przywiązuje większej wagi do kontrowersji związanych z kandydaturą Martinasa Katilinasa na ministra spraw wewnętrznych. Dziś przed Pałacem Prezydenckim opozycyjna Partia Wolności organizuje protest przeciwko jego nominacji. Polityk jest krytykowany za to, że kilka lat temu porównał litewskich funkcjonariuszy do białoruskiego oddziału OMON oraz opowiedział się za propozycją dopuszczającą stosowanie wobec migrantów środków śmiercionośnych. Gitanas Nausėda stwierdził także, że nie widzi powodów, dla których obecny pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Kęstutis Budrys nie miałby kontynuować pracy w nowym rządzie. Prezydent podkreślił, że nadal oczekuje od Budrysa postępów w negocjacjach z Chinami dotyczących przywrócenia stosunków dyplomatycznych na odpowiednim szczeblu. Zaznaczył, że proces ten nie powinien przyciągać się w nieskończoność, jednocześnie dodając, że kwestia ta nie ma związku z przyszłością ministra na zajmowanym stanowisku. Główna Komisja Wyborcza postanowiła odroczyć o miesiąc rozpatrzenie kwestii, czy partia Świt Niemna oraz jej przewodniczący Remigijus Žemaitaitis dopuścili się rażącego naruszenia kodeksu wyborczego w związku z finansowaniem kampanii wyborczych do Sejmu i wyborów prezydenckich. Decyzję podjęto jednogłośnie po otrzymaniu 3 wniosków o przełożenie rozpatrzenia sprawy. Ma ona zostać omówiona podczas posiedzenia zaplanowanego na 30 lipca. Zgodnie z przygotowanym projektem za darowizny od osób praw na kampanię parlamentarną partii Świt Niemna mają zostać uznane środki 2 spółek przekazane partii za pośrednictwem Roberta Puchowicza. Łączna kwota tych wpłat przekracza 24 tysiące euro. Robert Puchowicz zaprzecza, jakoby należące do niego firmy finansowały partię za pośrednictwem osób trzecich. Rząd zatwierdził wzrost minimalnego wynagrodzenia od przyszłego roku o 8%, czyli o 92 euro. Od 2027 roku płaca minimalna wyniesie 1245 euro brutto. Jak poinformowało Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy, podwyżka obejmie około 145 tysięcy pracowników, czyli blisko 10% wszystkich zatrudnionych. Resort podkreśla, że proponowana wysokość płacy minimalnej jest kompromisem uwzględniającym możliwości budżetu państwa. Przeciwko propozycji głosował minister rolnictwa Andrius Palionis. Jego zdaniem podnoszenie płacy minimalnej bez jednoczesnego zwiększania kwoty wolnej od podatku oznacza większe obciążenia dla przedsiębiorców. Z kolei minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zwrócił uwagę, że płaca minimalna niemal zrówna się z najniższymi wynagrodzeniami funkcjonariuszy służb mundurowych. Zaapelował o podniesienie współczynników wynagrodzeń, zwłaszcza dla strażaków i innych funkcjonariuszy. Rząd liczy, że wzrost płacy minimalnej przełoży się również na podwyżki wynagrodzeń innych pracowników. A teraz udajemy się do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Na międzynarodowej wystawie Werdiury z pogonią gobeliny książąt wiśniowieckich i sanguszków z Wawelu prezentowane są wyjątkowe zabytki związane z historią Litwy, tkaniny artystyczne uznawane za bezcenne relikwie historii Polski i Litwy. Gobeliny zostały przywiezione z Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki. Moim rozmówcą jest profesor Andrzej Betlej, historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Przy każdej wystawie, która przyjeżdża tutaj do Wilna z Zamku Królewskiego na Wawelu, mówimy wyjątkowa, niezwykła, mamy historyczny moment obejrzenia i tak dalej. Tym razem też tak możemy powiedzieć, bo gobeliny, które przyjechały do Polski w 2022 roku w nie najlepszym stanie, w 2026 są już eksponowane w Wilnie.
1: No, tak, mogę potwierdzić, zgadza się. Ale myślę, że trzeba pamiętać o jednym. Współpraca pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu a Muzeum Pałacem Wielkim Książąt Litewskich w Wilnie jest współpracą wieloletnią. I to nie chodzi tylko o to, że jest to taka współpraca muzealnicza, my pożyczamy obiekty czasami z jednej strony, czasami z drugiej strony, ale my autentycznie jesteśmy zaprzyjaźnieni. z naszymi kolegami muzealnikami z Wilna. I to jest chyba największa wartość, więc nie mamy wątpliwości, ani nie mamy jakichkolwiek obiekcji, kiedy pojawia się jakiś pomysł, żeby go wspólnie zrealizować. Myślę, że to kluczowe tutaj jest słowo wspólnie. Pomysł rodzi się czasami nagle, pomysł czasami dojrzewa długie lata, ale postanowiliśmy właśnie te gobeliny, które żeśmy kupili w 2022 roku, pokazać ze względu na taką dobrą historię. Historię, która pokazuje, historię, która łączy. Historię, która pokazuje, że jedna z większych musiała to być fundacji zamówiona w Brukseli. Przewędrowała najpierw do Wiśniowca, z Wiśniowca do Zasławia, z Zasławia do Sławuty, ze Sławuty do Podchorzec, z Podchorzec do Tarnowa, później z powrotem do Podchorzec, potem z Podchorzec przez Rumunię, Francję do São Paulo, potem z powrotem do Francji i w końcu obiekty znalazły się w Krakowie. Więc opowieść wyjątkowa, opowieść, która mówi o losach, o historii tej części Europy, ludzi z tej części Europy, a co więcej, również jest to opowieść, która mówi bardzo dobrze o tym wspólnym dziedzictwie kulturowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i korony tworzących wspólnie Rzeczpospolitą obojga, czy Rzeczpospolitą wielu narodów.
0: Skoro te gobeliny powędrowały po całej Europie i krążyły przez wiele, wiele lat, możemy sobie wyobrazić właśnie, w jakim były stanie.
1: O, to jedno. Na pewno fakt, że po pierwsze, te gobeliny potrzebują olbrzymich sal. To one tutaj są ze względu na ich stan zachowania w sposób bardzo specyficzny prezentowane, ukośnie pod kątem, ale możemy sobie wyobrazić, jak wielkie sale musiały one dekorować pierwotnie. To były nie tylko obiekty, które służyły dekoracji sal, ale chociażby właśnie ze względu na ten wątek herbowy, one służyły reprezentacji. One służyły prezentowaniu takiej ważnej cnoty dla wszystkich mecenasów sztuki XVII i XVIII wieku, magnificencji. Magnificencji, czyli tego, co pokazywano, co chciano pokazać jako wspaniałość rodu, wspaniałość fundatora. Myślę, że mimo, że tak naprawdę ta wystawa nie jest wielka, to tylko 3 z 6, które posiadamy, a jeszcze jest 7, jeszcze jest 7 gobelin, który znajduje się w São Paulo. Ta wystawa jednak, myślę, będzie sprawiała dużą radość wszystkim, którzy będą ją oglądali. Mamy do czynienia, pomijając tą historię, pomijając ich dramatyczne w pewien sposób losy, mamy do czynienia również naprawdę z wyjątkowymi dziełami sztuki o wysokiej klasie artystycznej.
0: A dlaczego na tych werdiurach są pokazane rośliny, przyroda, zwierzęta, które wisiały w salach reprezentacyjnych? O czym one mogły świadczyć?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest tak jak z Arrasami Zygmunta Augusta. Tam też jest olbrzymia seria tapiserii werdiur, które przedstawiają świat. Świat częściowo fantastyczny, czasami częściowo jak najbardziej prawdziwy. One mogą mieć przesłanie symboliczne, alegoryczne, bo zwierzęta i rośliny coś znaczą, ale jednocześnie tak naprawdę wyobraźmy sobie wielkie sale pałaców, czy to w Zasławiu, czy w Sławucie i tam wiszące te gobeliny. One tworzyły pewnego rodzaju mikroświat. Mikroświat, nad którym ci, którzy byli właścicielami tak gobelinów, również w pewien sposób sprawowali władzę.
0: A książęta chcieli pokazać swoją moc, swoją wagę, ogromienne.
1: One były w pewien sposób wielkie, bo były zamawiane w konkretnych warsztatach i do konkretnych miejsc. Tak zresztą było przecież z Arrasami Zygmunta Augusta, które doskonale pasują, wiadomo, do określonych przestrzeni Zamku Wawelskiego. I tak najprawdopodobniej było również w przypadku tych gobelinów, które zamówił Dymitr Jerzy Wiśniowiecki. One były oczywiście w trakcie swojego życia, tak to nazwijmy to, konserwowane. Mam nadzieję, że choć jest to praca na wiele lat, kiedyś wszystkie 7, łącznie z tym z gobelinem, który znajduje się w Brazylii, zawisną którejś z zamków. Może to będzie zamek wileński, może zamek warszawski, może zamek wawelski.
0: Wilno ponownie stało się takim wyjątkowym miastem, bo gobeliny były pokazywane na Wawelu. Jeszcze Polska nie obejrzała tych dzieł sztuki, a Wilno już to ma u siebie.
1: Tak, no bo tak jak powiedziałem, współpraca pomiędzy zamkami wileńskim i wawelskim jest współpracą, która ma swoją wartość, a przede wszystkim jest współpracą między przyjaciółmi.
0: Tak jak kiedyś, kilkaset dobrych lat temu, Wilno-Kraków były ważnymi
1: tak można miastami. Tak można powiedzieć, że tą tradycję wspólnoty kulturowej dawnego Wielkiego Księstwa i korony Rzeczpospolitej kontynuują teraz dwie historyczne rezydencje.
0: Historia kolem się toczy.
1: Zgadza się.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: O wystawie Werdiury z pogonią, gobeliny książąt wiśniowieckich i sanguszków z Wawelu rozmawiałem z dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzejem Betlejem. I tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że opowieść profesora Andrzeja Betleja zachęciła Państwa do odwiedzenia wystawy i zobaczenia jej na własne oczy. Termin ekspozycji upływa 12 lipca. Renata Dunajewska, do usłyszenia.